0: Neat FM New. Neat FM New.
1: Ye mamu akwaba ayiko nana brebre obrempon okatachi snase oba snase
2: Neat FM 100.9
3: Neat
4: Wutie oha ekchi ponknom Wutie oha ekchi ponknom